Pillan kuse, pillan fucha, pillan huecho guantú, pillan ultrasomo. Mawiza kuse, mawiza fucha, mawiza huecho guantú, mawiza ultrasomo. Mawiza meo muley, ni kuifi mongen, ni kuifi newen. Mawiza meo ya futele yin, ni puyika, huichapa yin, wenuma.